Joaquim Makwakwa no change minda nzakwa kwizwili Chelsea Delicia Avlin Mungani na wahunzela.